parap dudu karepe dhewe. Kakak aku Jaksa. Apa janji sulo pasonto? Iki yen aku karo kowe ora maju bareng, tak elamut sing ngrubake werku doro. Karepmu piye? Kroyok kowe ngarep aku mburi.